zaczło się to tak. Roz w szkole ubaw mieliśmy, siedziałaś w kącie sama, za srogie bryle, ryży wos i szaty pod kolana. Do tańca żaden nie brał cię i już cię wyśmiewali, a do mnie wtedy byłaś

0: bok brali.
1: Karlusie, coś ty ślepy jest, ta dziocha jest do bani.
0: Choć nerwowało mnie to fest, wiem dychać czym nie miała. Finku

0: latach to zmieniło się. Z kreską szoł przez miasto, przez cufal kumpli trafił rzech.
1: A ty skąd ta wyczasnął?
0: A ślepia im świeciły się i duś na nią patrzeli. A ją zapytał grzecznie się,
1: co już cię zapomniał?

ławeczce chcę przysiąść. Miasto śpi i latarni jest tysiąc. Jaki sens, gdy dzień mija za dniem? Pieniądz to

kocham Cię. To niby wyświechtane słowa, a jednak jak głębokie mają znaczenie. Kocham Cię, I love you, ti voglio bene, te quiero. Jeśli wiedziałeś, że ta do słowa te oznaczają miłość.

0: w Kelm. Prowadzi Peter. Audycja ze studia w Kelm. Prowadzi Peter.
1: No i witam was bardzo serdecznie oczywiście w ten poniedziałek, podwieczorek poniedziałkowy, albo jak też to idzie powiedzieć, witam i pozdrawiam wszystkich słuchaczy tego radioka. No oczywiście życzę wam jeszcze fajnego podwieczorka, wieczorka, no i oczywiście wszystkiego dobrego. Co, moi drodzy, dzisiaj moja lista całkiem inna, a mianowicie składa się z angielskich kąsków i niemieckich kąsków, ale nie wcale najnowocześniejszych, najnowszych, nie, ale takich, no ja coś już też na pewno słyszeli. Jest to już tak troszkę, no ja śląski, polski dzisiaj trochę nie ma na mojej liście, ale jakbyś coś ktoś chciał, po prostu dać znać, coś chcecie, dajcie znać, jak mam, oczywiście to też poleci. So, ja to by tak na razie było, dzisiaj mój poniedziałek, ja poniedziałek jak i każdy dzień, nie? Jak się odgodę, 5 razy spać i zajść weekend.

Ja oczywiście ten koncert mogę wciepnąć na sam koniec, na goodbye, no ale to tak wleciało, taki, no ja, rytmiczny kawałek od Saragosty Band, ja i, no ja, może być też co innego. So, Andrea Berg i Kilimanjaro, tam i bez lato jeszcze śnieg.

No jak słyszycie, ten początek to już nic nie trzeba gadać, kto to śpiewać będzie. Wiadomo, że to jest Bonnie M.

So, yes sir, boogie boogie, hajky, boogie, bakara i dzisiaj poniedziałek, mamy wczoraj, niedziela, no niestety u nas była kiepska pogoda, padał deszcz, było mokro, nieprzyjemnie, a mieliśmy zamiar jechać obejrzeć, czy grzyby rosną. Bez mowa rosną, ale nie wiem, czy tam kaj my zawsze jeżdżymy, no bo po prostu nie szło. Deszczu się po grzybach nie chodzi, bo to jest nieprzyjemne. Idzie się jeszcze chorobska nabawić, ale się pytam, czy ktoś z was był kaś tam na grzybach i czy żeście nazbierali, czy w ogóle jest tam po co jechać. Ja dajcie jedno krótko znać, czy byliście na grzybkach, a jak ja, to jakieście nazbierali ja. Ale nie piszcie mi o takich, co nie znam, bo ja ino zbieram to, co znam. To znaczy po naszemu prawoki, zajączoki, maśloki, co jeszcze? Prawoki, zajączoki, maśloki, kozoki, rudkapy, co jeszcze? A kurka na zupa, się bierę też, nie? Kurka na zupa, co jeszcze? Jo, skórzok, jak się kiedyś, niekiedy trafi skórzok, też się weźmie. No i to by chyba to tak było wszystko, nie? No, dobra, jadę dalej i czy ktoś był, to dajcie znać. Eine Nacht in Paradies und die Fantasie.

0: są moje rozmowy i tak troszeczkę, żeby my byli trochę na bieżąco, co się Kasi dzieje. Oczywiście te niefajne rzeczy. Samochód uderzył we przepust i stanął w powiniach. Kierowca nie żyje. Wczesnym rankiem, było to już trochę temu, bo to było 4 września w Bojszowie. Bojszowicie, jak i Bojszów, niedaleko Gliwic, doszło do tragicznego zdarzenia drogowego. 41-letni kierowca Opla zjechał z trasy, uderzył w betonowy przepust i zginął w płomieniach. Życia mężczyzny nie udało się uratować mimo błyskawicznej akcji gaśniczej podjętej przez innych kierowców. Co, moi drodzy, we Polsce jak ktoś jedzie autem, musi mieć gaśnica, mało gaśnica. Jeżeli nie ma, kosztuje to nie wiem ile, ale za to karają mandatem. Obojętnie, czy się jedzie z Niemiec, czy z Belgii, czy z Holandii, obojętnie kto, jest przepis, żeby mieć gaśnicę, więc no powiem szczerze, ja taką gaśnicę też mam, nie? U nas w Niemcach ją nie potrzeba, ale w Polsce musi być. Also, gaśnica zawsze może się przydać. Albano i Romy DePaulo.
1: Dimenticarsi la fretta in una città, allontanarsi.
0: Canto di libertà.

Zo, moi raz to mnie, o, ja chciał prawie coś przeczytać, ale patrzę, że tutaj odwiedziła nas nasza choro prezenterka Figlerka, bez to szybciutko poczytamy i Georg Skelnu. Figlerka pisze, witam, pozdrawiam w deszczowy i zimny trochę poniedziałek, pozdrawiam serdecznie ciebie i Gabi. Całą załogę radia z Gabi i Darkiem oraz naszych drogich słuchaczy życzę, pomimo deszczu i burzy w Rybniku, która już przeszła, życzę radosnego wieczoru. Peter, ja się na temat grzybów nie wypowiadam, bo się nie znam i też nie przepadam. W życiu moim może znalazłam ze 3 grzybki jadalne, a trujących to było tego sporo, więc nie zbieram. Peter, a teraz poproszę do moich pozdrowień piosenkę zespołu Fantasy. Dziękuję i do zaś papa. Najpierw dziękuję za wpis. Numer 2 i może racja. Ja jestem tego samego zdania. Kto grzybów nie lubi, nie je, nie zna się, nie lubi, to pewnie po co będzie zbierał. Jasne, to lepiej się iść na spacer, pochodzić, świeżego luftu nadychać, a nie trzeba iść na grzyby. Co? Drugie figlarko, życzymy ci oczywiście szybkiego powrotu do zdrowka. No i mam nadzieję, że już się lepiej czujesz, nie? Że, no, że trochę żeś tam ta choroba zniszczyła, nie? I będzie wszystko ok. Po trzecie, fantasy za chwileczkę sam wlecą, raz już były, ale za chwileczkę wlecą na ta lista. To ja ci życzę fajnego kurowania, fajnej kuracji. No i za chwilę poleci Fantasy. A na razie Mark Medlock w piosence Coco Cabana.

Coco, kamana, Mark, Metlo, Girls, Kellu też je w domu, bo widzę, że pisze i pisze. Witam, witam na twojej audycji. Pozdrawiam całą redakcję radia z kierownikiem tego zamieszania na czele. Wszystkim słuchaczom życzę fajnej zabawy przy muzyce przygotowanej przez Piotra. No i fajne opowiastki i porady życiowe, które zawsze mam pod ręką. Nie mam, nie mam, nie zawsze. I porady kulinarne. A no to by się znalazło. Motyż bardzo fajny. Te pytania wczoraj, jak jeść wurszt, było bardzo interesujące. I fakt jest, inaczej smakuje, jakim sposobem się je, czy nożem i widelcem, albo bez. A co dzisiaj ważymy, Peter? Kurde, wolę, Georg, ja już nie wiem, co ważyć, hopie złoty. Napisał Georg ze Kolno. Ja, moi drodzy, trochę kulinarny, nasz pas musi być. Wczoraj mi go dali, jak smakuje lepiej wurszt do rynki, chycić i ugryźć, albo widelcem kroć. Ja. No więc każdy je, jak mu smakuje. Wążniach ten są, ale to jest, jakby to powiedzieć, człowiek jest taki, ubzduro się to, że to lepiej smakuje, nie? No i to ja, i, no i każdy jak mu pasuje. O, i tak to ma być. No, każdy z nas jest wolny, ma tak być. Georg, dobra, jakbyś coś się wiedzieć kulinarne, no to powiem tak. Georg, znosz takie coś, czy ktoś jeszcze nie, no ty, ale czy ktoś, no spytaj się twojej Tereski, może ona tysno, albo nie wiem, jak się to nazywa, nie wiem, po polsku nie wiem w ogóle, jak się to nazywa, po śląsku na to by go dali ciepane kluski łyżką, ja? To jest takie ciasto, mąka, woda i jajko chyba, nie wiem, nie wiem. Moja Gabi to ta robi, jak ją smaka na to, ale znam to oczywiście od mojej umy. Dawno, dawno temu, ja, dawno, dawno temu, to było tak, takie kluski, takie ciasto łyżką się ciepało do wody i jak się to uważyło, nie, to... Czekajcie, to potem te kluski trzeba było poloć zbrunoconym masłem, nie masło zbrunocić, masłem poloć, posypać cukrem i oczywiście do tego musiał być cynamon. Ja. No i smakuje to, no do mnie to jest coś dobrego, ja tak trochę muszę powiedzieć, ja trochę... Taki człowiek mleczny, ja lubię takie rzeczy. Moja Gabi tam coś innego, ja, ale ona zawsze zrobi, jak i powiem, to mi zrobi, nie ma problemu. Więc Georg, takie ciepane kluski, znosz takie coś. Co, a my już teraz na prośbę naszej figlarki Fantasy i Baby, nie Baby, Bubę damy kinik.

Die Fantasy Bube, Dame, König, Otfig, Larki, to wszystkie słuchacze. Radio Alarmo, Ewa Filarka, dziękujemy, fajny kawałek. I Ola z Prudnika, witamy, ale za chwileczkę, zanim poczytam, co Ola pisze, to jeszcze muszę powiedzieć tak. Moi drodzy, ja nie wiem, jak dokładnie wam to opisać o tych ciepanych kluskach, po polsku bych powiedział, wrzucane kluski, no to takie, można to nazwać, to było takie jedzenie, moja uma dawno powiedziała, że to było jedzenie powojenne, tanie, bo nic nie było po wojnie, nic nie było, ale tam ludzie mąka zdobyli, to tylko mąka i woda, nie, zrobili takie ciasto i łyżką te ciasto rzucali do wody, jak to ciasto się ugotowało, to taka kluska była, nie taka foremna, no i potem masło na to zeszmelcowane, zbrązowiane masło, pocukrować i cynamon. No powiem szczerze, ja uwielbiam, to jest to bardzo dobre, chociaż nic to nie jest. Tak szczerze, to nic nie jest, ale fajnie smakuje. Okej, Ola z Prudnika pisze, witam Cię, Peter, życzę fajnej audycji. U nas dzisiaj straszna pogoda. No widzisz, Ola, Prudnik, Rybnik, ta sama pogoda. Cały czas leje, co chwilę wychodzi słonko i znowu mocno zacina. Pogoda niefajna. Wracając z rowery z pracy, zmokłam jak szczur. Ojej, mogę się wyobrazić, Ola. Na szczęście herbatka z cytryną już wypita, żeby żadne choróbsko mnie nie rozłożyło. Tak jest? Oho, już słyszę, że zaczyna się audycja kulinarna. No nie, chyba się robię głodna. Pozdrawiam, pisze Ola z Prudnika. Ola, no słuchaj, no co? Dziewczyno, przyjechałaś z pracy, to musisz coś zjeść, to jest normalna sprawa. No, a co sobie zrobisz? Tego nie wiem. Nie? No wiadomo, zrób sobie to, na co masz smaka. O, i zjedz. No a my o takich kluskach godali. No, nie wiem, czy też takie coś znasz, nie? Ale jak się to godo, każdy coś tam na pewno zna. Seminarosi! Oli, dziękujemy za pozdrowienia. No oczywiście życzę fajnego podwieczorka jeszcze.

No i patrzcie, kulinarne rzeczy się zaczynają, bo Gerskel pisze tak, Peter, tu przepis z kartoflami, aha. Tereska mówi, że można bez kartofli, tak jak ty to, Peter, robisz. Ciepanek ludzki z masłem i cynamonem, składniki. Aha, uwaga. 1 kilo ziemniaków, 200 do 250 gramów mąki pszennej, szczypta soli, masło, cukier, cynamon. Przygotowanie. Ziemniaki ugotuj w osolonej wodzie, odseć i dokładnie utłucz. Do jeszcze ciepłych ziemniaków dodawaj stopniowo mąkę, zagnieć na miękkie, lekko klejące ciasto. Zagotuj osoloną wodę. Łyżką nabieraj kawałki ciastka i ciepaj je bezpośrednio do wrzątku. Also wrzucaj bezpośrednio do wrzątku. Gotuj kilka minut, aż kluski wypłyną na powierzchni. Odseć i przełóż na talerz. Polej dużą ilością roztopionego masła, posyp cukrem i cynamonem. Najlepszy sposób. Masło powinno być gorące i lekko zrumienione. Tak jest. A na wierzchu dużo cynamonu i cukru. To właśnie taki smak śląskiego dzieciństwa. Prosty, tani i bardzo dobry. Bardzo fajnie opisane, piękne dzięki Georg, piękne dzięki Teresce, ale to jest tak, że Tereska to tutaj mo ze ziemniaków, a te kluski co jogodą to są bez ziemniaków. Wszystko to samo, tylko bez ziemniaków, bez kartofli, nie? No widzisz, każdy coś inaczej wie, ja. I to jest bardzo fajne. Okej, okay. Piękne dzięki do Tereski, Georg, bo na pewno tyś tego nie wymyślał, nie? Haha, Tereska. No i nazywają to pierogi leniwe. No, bardzo fajnie. Ale muszę powiedzieć, kurde, muszę spróbować kiedyś, nie? Lubię też w kuchni posiedzieć, lubię coś tam porobić, pociaprać i tak dalej. Bez toż, ja, czemu nie? No, dobra, Blondie.

So, moin aus der Mini. Zanim početam od tuke od našeho kolegy Petra z Halemi, který už zakončil smykanie się, kopanie kartofli, zwiedzanie i tak dalej, nie? To o tych luskach to jogodo, by to nazwamy takie szybkie danie, jak się z roboty przyszło, a nic nie było, to wartko się coś zafyrlało, cak, cak, pół godzinki i już był obiad, już się jadło. Pytanie mam do was, wiadomo, tu jest dużo emerytów. Ola z Prudnika nie jest emerytką, bo była w robocie, inni na pewno jeszcze też nie, no ale tak ogólnie powiedzmy, nie, że tak na szybko, na wartko, jak przyjdziecie obydwa, hop, mąż z żoną przyjdą do domu, nie ma co zjeść, wiadomo, że idzie chleb ukroć albo bułka i już, ale co tak na wartko, jakie pomysły wy macie, to dajcie tu znać. A teraz już szybciutko witam i pozdrowiam Santego Urlopowicza. Petra Halembe, który już jest w domu. No i pisze, no i widzę, że urlopy się skończyły. Pozdrowienka do wszystkich, życzę wszystkim udanego wieczoru, a potem jeszcze lepszej nocki. A co do urlopu, ciekawe, czy już planujecie następny, bo my tak. Już szukamy nowego miejsca, gdzie nie byliśmy, bo nasze Zakopane i tak będzie zaliczone. No to do zaś i pozdrow Gabi. Napisał Piotr Halemby. Petrus, nie ma sprawy, jak się... nowe motto, nowe hasło. Po urlopie jest przed urlopem takie hasło, ciepnął Georg ze Kölnu. No, więc ja ci powiem, no... Dobra, wy planujecie tam, my też planujemy, my już mamy załatwione, a w listopadzie niedaleko, ino tutaj na Köln-Bonn, to znaczy na lotnisko, a potem 5 godzin posiedzieć w tym koniu blaszanym i czekaj.

No i potem już słoneczko będzie mocno świecić, więc trzeba jeszcze przed zimą zatankować dużo promieni słonecznych. No, ale na pewno inni też się, Kasik, wybiorą. Piotruś, pozdrow, pozdrow Ewa i do następnego wpisu. Aha, ktoś mi to napisał, chcę posłuchać Fantasy w piosence Wenn der Wind sich dreht, also proszę bardzo, die Fantasy.

So, moi rostominy, kto tu mo smak, jak się tego do kogel, mogel, inaczej się tego dało, jajko z cukrem, o, jajko z cukrem, nie, wymiesza się fes, no i powiem wam, że smak mo dzisiaj na takie coś, nasza koleżanka Ewa Figlarka, no jajko z cukrem wymieszane, potem kakao do tego i trochę cytryny dać, no. Powiem wam kiedyś, że kto dużo razy jod, dzisiaj jakoś nie za bardzo, dzisiaj mi to jest za słodkie, a jak dość mniej cukru, to nie idzie się to tak, to się nie ubije tak, więc no ja, okej, okay. Ale powiem, że kiedyś mi to bardzo smakowało, dzisiaj nie jem tego, nie? Ale było tak, było, na wartko coś takiego, no to szybko jajko z cukrem, do tego kakao, trochę cytryny, bardzo dobre. Zo i Girlskel pisze, jak już gotowe o jedzeniu, to taki prosty przykład z makaronem. Chociaż z tego samego ciasta, ale całkiem inaczej smakuje. W zależności od formy, do nudel zupy to musi być taki, a nie inny. Bo jakby był przykładowo we formie kolanek albo rurek, to by nie była nudel zupa. To jest prawda. A tak w ogóle to nudle nie mogą być za miękkie, muszą być tak zwane alla dente, czyli trzeba je czuć pod zębami. Ja, Georg, bardzo lubię takie coś, nie? Właśnie takie kolanka, rurki, takie grube nudle, nie? Ugotowane i tak samo jak z tymi kluskami, to znaczy masło zbrunocić, poloć, cukrem posypać i dużo cynamonu. Ojej. No to takie coś to jest też do mnie, no ja, bardzo dobry, ja. No więc każdy lubi coś innego. A teraz kimi tu ktoś napisał, te kluski ciepane nazywają się śliszki. Ja, to jest prawda, tak chyba się to nazywa. Kluski ciepane to są śliszki. No, okej, jedziemy dalej. Eleni Hista Smejcin i stara piosenka Andrea Jurgens. Tak fajnie na spokojnie.

0: radio z Twoją muzyką.
1: Zo, moi rostomili, teraz już wiemy richtig, jak się to nazywa, bo to jest prawda, no, te śliszki, ale teraz dajcie pozor. Ola z Prudnika pisze tak, pięknie opowiadacie o tych kluseczkach, u nas w domu to po prostu kluski lane. Kurde, to jest prawda, tak jest, tak się to nazywa. Ola, tak to było, ja, my go domy ciapane, lane, tak, to jest dobra nazwa, kluski lane. Tylko mąka, jajko, woda i wrzątek. Tak jest. Nic dodać, nic odjąć. To jest przepisowy, przepisowa recepta. O, na te kluski, co ja o tym powiedział. Ja je absolutnie uwielbiam w wersji na słodko. Jasne, ze rozgniecionym białym twarogiem. Posypane cukrem i koniecznie z cynamonem. Coś mi mówi, że wasze kluski i moje kluski to ta sama pyszna rodzina. Tak jest, to jest to samo, tylko ja nie wiedział, jak to było. To są kluski lane, ja. Dobra, ale nie robcie już smaka, kurde, bo ile mamy godzin? 7 dochodzi, nie? No nie wiem, dzisiaj już nie, ale chyba jutro na obiad. Jutro na obiad będą kluski lane. Moja Gabi tam sucho, więc kochanie, na jutro już jest obiad, nie? Kluski lane, kluski ciepane. Jutro na obiad są 100%. Ja. A za to coś zagromy od Bonnie Tyler.

Zomaj raz to byli, musimy tu coś sprostować, nie? Bo tutaj dochodzą mnie słuchy, że kluskilane to są inne, to muszą być tak, to są mniejsze, bo te kluski, o czym my to gadamy, to są rzucane łyżką. Łyżką bierze się te ciasto i się rzuca do wrzątka, a lane to chyba się leje przez sitko, czy coś takiego, przez durszlak, ja? To chyba będą takie malutkie. No to jest, no ja, w każdym razie pasuje wszystko, te składniki pasują, no może inaczej robione, nie wiem. W każdym razie to, co Ola pisała, te składniki, no to takie składniki jozną. Właśnie to jest taki składnik, tam nie ma nic. Tam jest tylko mąka, jajko i woda. I to jest koniec. No, a potem wiadomo, że się robi te masło, cukier, cynamon i ten, nie? No, dobra, w każdym razie byle smakuje. Georg Kellner pisze, potwierdzam, ja te kluski ciepane, to się nazywają śliszki, a co do makaronu, tak, masz rację, kolanka albo podobne, to słodko i ze cukrem. Polecam jeszcze do tego dodać trochę białego syra. Niebo w gębie, niebo w ustach. Georg, kurde, wele, nie robcie mi smaka, już cholera, bo ja jeszcze dzisiaj mamy na tę piątkę kluski robią, nie? No, ale ja na wieczór o 8 nie chcę takie coś jeść, bo to do lepiej się je tak na południe, lepiej jeść, no. A nudle dzisiaj też już nie będę ważył, absolutnie nie, no. Dobra, okej, moi drodzy, Tony Marshall, 1000 Mile an dich gedacht.

Ja. Peter, u ciebie kluski w planach na jutro, u mnie już, już parują na talerzu. Zrobiłam lanę, ale po swojemu. Nakładam je łyżką. No właśnie, żeby samej decydować o ich wielkości. Dzięki za inspirację na kolację, bo uratowaliście mój wieczorny brak pomysłu. Napisała Ola z Prudnika. Ola, no więc teraz przychodzimy powoli przychodzimy do jednej i tej samej odpowiedzi. Bo piszesz, nakładam je łyżką. Właśnie, my też to nakładamy łyżką. O, żeby samej decydować o ich wielkości. No właśnie, tak to ma być. Tak jest. No. To Ola, ja ci życzę smacznego, nie? Tylko nie zapomnij dać więcej cynamonu, bo to jest... Więcej nie gadą. Lepiej puszcza się piosenka Peter Kent. Ole, dziękujemy za wpis.

A ja witam i pozdrawiam Magda. No Magda, fajnie, żeś tam do nas dołączyła. Ja się padał, zderkuj się, kaj ta Magda siedzi. No i Magda najprzód wszystko posłuchała, co my tu wszystko godomy. I teraz się też Magda odezwała i pisze tak. Kluski lune, żaden cud, a smakują jak cza. Do rosołu rób kluski trochę cieńsze. A jak mają być takie konkretne, co by chłop po robocie poczuł, że coś zjadł, dej troszkę więcej mąki. I pamiętaj, kluski lane nie muszą być piękne. One mają być dobre. To jest prawda, ja. To one mają być dobre, a nie piękne, bo piękne one nigdy nie są, bo to jak na wyżka nabierzesz, tak też to jest. Jedna jest większa, jedna bardziej kanciasta, jedna okrąglejsza, ale to nieważne. Mają być dobre. No. Magda, widzisz, tak tylko kule smaka jeden drugiemu robimy, nie? No ale co zrobisz? No tak też to jest, no co pierdnie. Głodnemu zawsze chleb na myśli, nie? No, dobra. No, Georg Skeln jeszcze jest. Georg, za chwileczkę, ale puszczymy się jeden kącek. Magda, piękne dzięki za wpis i fajny kawałek od BCDN.

Ja, BCDN, fajny koncek, lubię go też posłuchać, no liczę, że mu się też troszkę podobał. I co? Geos Kelpisie, czasami właśnie te najprostsze i najtańsze przepisy są najlepsze. Nie potrzeba skomplikowanych receptur ani drogich składników, żeby zrobić coś naprawdę pysznego. Śliszki z masłem, cukrem i cynamonem to świetny przykład, proste, swojskie jedzenie. A ile w nim smaku i wspomnień. Georg, kurde bele, ty zawsze coś tam dopiszesz. Ja super, ja, to jest prawda. A ile w nim smaku i wspomnień. Piękne zdanie, podoba mi się. Ja, Georg, to jest prawda. Wiesz, ja ci powiem, ja liczę, że na to, że no, każdemu, jeżeli już tutaj są tacy, jak to powiedzieć, starsi, ja nie będę stary ludzie, ale starsi są, ja już też nie jest młody, ja 70 na karku pieronie, ale to każdemu przychodzi smak z downi, z dzieciństwa, jak my młodzi byli, co my jeszcze od umy jedli, ja i tak dalej, ale to jak się tego do, to nie ma zakazane. Zawsze to jest fajnie wspominać, a co jest lepsze, jest lepiej jeszcze zawsze coś z tego zrobić i zjeść i się pomyślisz, jeronie, to jednak doch smakuje tak jak pierwszy, je to dobre, nic to nie kosztuje, a fajnie smakuje, nie? No, okej, Georg, za to, żeś fajnie napisał, fajny kawałek od Claudii Jung, Flamenco. Za chwilę następny wpis.

0: Flamenco. So, i Gabi Skelle pisze: Cmoki, kochani prezenterze. Cmoki. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i wypadałoby powiedzieć smacznego. Haha. Jo, tak ino krótko, żeby ci przypomnieć i tym zawiązywaniu. Aha, o tym zawiązywaniu szczewików. Ja wiem. Ja. A tak, propo jutra to jo idę do roboty, to więc tyś jedran. Jo przyjdę na gotowy. Cmoka ze do wszystkich, a piosenka poproszę. Sunrise Zofii. Tu napisała Gabi Skelno. Ja powiem tak. Słuchaj, no Gabi, powiem tak, że od rozmaitych przepisów brzuch nie rośnie. Ja? To się nie ma o czym martwić. Jak się na radiu siedzi, to brzuch nie rośnie. To się nie boja, że się szczewiku nie zawiąże. Ja? A po drugie, ja, jak tak daleko bycie, to się zrobi dieta i zaś bycie. O, zo, ale co to? Bynajmniej się smakami człowiek może najeść. Ja. Okej, dziękujemy za wpis i już sunrise.
1: Ten kawałek gramy dla ciebie.

Celine Dion. So, moi teraz to byli poleciutku zbliżmy się do końca naszej kulinarnej audycji, tak mogę ją dzisiaj nazwać, audycja kulinarno, no bo dużo my też o tym ważeniu i jedzeniu pogodeli popisali, a ja już zapraszam na godzinę 20 na nasza koleżanka Jola z Prudnika, która się też tu o godzinę 20 zamelduje, żeby wam ten wieczorek poniedziałkowy jeszcze bardziej umilić.

Ja już po kolacji. A wy głodni? Całe ciepłe pozdrowienia dla twojej Gabi oraz do wszystkich słuchaczy. O, Olu, nie, ja już się najął tutaj od was wszystkich, od ciebie, od Georga z Geldu, od Figlarki, od wszystkich. Już tak jestem najedzony tymi wszystkimi przepisami, co tam było, wszystko, jedni to, jedni tamto, że już dzisiaj jeść nie będę. Ale jutro słyszałeś, co moja Gabi powiedziała, jutro przyjdzie z roboty, mają być kluski ciepane gotowe. No kurde, chyba to opanuje, no. Będę widział, może mi się uda, a jak się nie uda, no to trudno, to nie będzie, no. Gierskel pisze, moment, okej, ale skla, już to sam moment, Gierskel jeszcze napisał, ja, zajśmy się najedli, pierumbol. Okej, co mamy teraz? Cher!

Co? Jeszcze ostatni wpis i już też zamyka sobie ta nasza konsolka. Gabis Kello pisze, no to ja jeszcze rozwartko napiszę, bo po tym przez ten cały prudni i kostrzyn jest się bardzo ciężko dociść i trzeba za długo czekać. Tak więc bardzo wszystkim, co tak fajnie się pisali, dziękuję za miło spędzony czas i bardzo przyjemnie spędzony podwieczorek w tak miłym towarzystwie i fajnej dyskusji. Zdrowego wieczora wszystkim, życzę Gabi z Kelnu. Piękne dzięki za wpis, a ja oczywiście ja powiem, co jeszcze powiedzieć, zapraszam jeszcze tych, którzy oczywiście chcą do nas dołączyć, miejsca jest dość, jeszcze są miejsca siedzące, stojących jest jeszcze więcej, ale jeszcze jest siedzących kupa, no i żeby się nikt nie musiał cisnąć i każdy był jako tako wartko poczytany. So. A na moim liście jeszcze Modern Talking i Daniela Alfinito, no i to tak poleciutku by było.

bardzo, moi dostąpili czas, żeby się z wami pożegnać. Życzę wam jeszcze richtig fajne zabawy z naszą koleżanką, z Jolą z Prudnika. Oczywiście Joli życzę dużo wpisów, dużo słuchaczy, na wesoło. I co jeszcze? Jo, na wesoło, po prostu. I na koniec, fajny kawałek na dobry początek audycji. Demis Roussos, po naszemu mój przyjaciel wiatr. A ze mną spotkacie się zaś Kejledy. A do usłyszenia!

0: Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie w poniedziałek 21 września 2026 roku. Kochani, cieszę się, że właśnie dziś wieczorem możemy tutaj spędzić razem troszkę czasu. Witam Was Jola, a przed nami, mam nadzieję, miły muzyczny wieczór, także pełnych dźwięków. Na pewno fajnych, też tak sobie myślę. Odrobiny wspomnień, ciekawostek, no i oczywiście Waszych pozdrowień. Witam Was wszystkich jeszcze raz serdecznie. 20.09, słuchamy Radio Larmo. Jeszcze raz witam Was Jola. Miłego wieczoru Wam życzę i także fajnego słuchania piosenek, jakie na dziś tutaj dla Was przygotowałam. Przed chwileczką audycję swoją zakończył Peter. Dla Petera będzie za chwileczkę muzyczny upominek w podziękowaniu właśnie za audycję, za umilanie czasu naszym słuchaczom. Nam wszystkim życzymy smacznej kolacyjki, miłego wieczorku i już muzyczny upominek. Będzie niespodzianka, mam nadzieję, taką cichą nadzieję, że niespodzianka będzie trafiona.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: No i moi drodzy, już widzę, że nasi słuchacze się meldują. Jeszcze raz serdecznie Was wszystkich pozdrawiam. Piszcie, słuchajcie i koniecznie dajcie znać, jak Wam się będzie tutaj podobała dzisiejsza muzyka, piosenki, jakie na dziś dla Was przygotowałam. Zapraszam na konsolkę pozdrowień. Na konsolce jest nasza Bożenka, jest Mirek, Ewa Banaś, Bolesław z Prudnika i jest także nasza Ola z Prudnika i jest także nasz Bartek z Kostrzyna. Czytam, co napisała do nas nasza Bożenka, której także życzymy miłego wieczoru. Bożenka pisze: dobry wieczór, Jolu, pozdrawiam Ciebie na Twojej audycji. Pozdrawiam Mirusia, Gabi, Darka, Ole, Małgosię Górak, Ewelinę z mężem Robertem. Pozdrawiam także Bolesława, Irenkę, Elę, Bogusię, Stanisława i Bartka. Serdeczne pozdrowienia dla Ani i Piotrka oraz wszystkich słuchaczy na Twojej audycji. Życzę miłego słuchania Radia Larmo. Tak napisała Bożenka, dołączyła czerwone serduszka. Jest ich dzisiaj 5. Serduszka rozdane, pozdrowienia przekazane. No to czas na muzyczny upominek dla naszej Bożenki. Dziś zaśpiewa, nie powiem, posłuchajmy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

0: się.
1: Polska stacja.
2: Polska stacja.
3: Polska stacja.
1: Radio Larmo. Polska stacja.
2: Stacja
3: Radio Larmo.
4: Kochani, jeśli ktoś jeszcze dziś powiedział, tylko chwilę posłucham, to uprzedzam, nie wiem, jak długo ta chwila potrwa. Zostańcie z nami, ze mną i z Radiem Larmo. No to moi drodzy, jeszcze szybciutko przypomnę, dla kogo są pozdrowienia od naszej Bożenki. Pozdrowienia są dla Mirusia, Gabi, Darka, Oli, Małgosi Górak, Eweliny z mężem Robertem, Bolesława, Irenki, Eli, Bogusi, Stanisława, Bartka, Ani, Piotrka oraz wszystkich słuchaczy, którzy właśnie słuchają audycji. Piosenka z pozdrowieniami od Bożenki z Kostrzyna. Piosenka dla Was.

0: No to teraz, moi drodzy, czytam, co napisał tutaj do nas Mirek. Cześć moja Joluś, no i jestem. Kolejny poniedziałkowy wieczór i znowu można na chwilę odłożyć codzienność na bok, włączyć radyjko i dać się porwać muzyce. Joluś, życzę Ci dzisiaj dużo dobrej energii, świetnego humoru i audycji, przy której sama będziesz się dobrze bawić. Niech muzyka gra, konsolka żyje, a słuchacze dopisują. Serdecznie pozdrawiam Gabi i Darka, szefostwo Radia Larmo, naszą Olę Prudniczankę, całą ekipę radyjka, przyjaciół, znajomych i wszystkich, którzy właśnie są z nami. Joluś, zaczynasz, mikrofon twój, muzyka twoja, a my już słuchamy. Pokaż, co przygotowałaś na dzisiejszy wieczór. Wszystkim życzę świetnej zabawy i naprawdę dobrego słuchania. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serducha, jest ich dzisiaj 7, a ja świetnie się bawię. Na przykład przed piosenką, przy piosence, która przed chwileczką była tutaj przez nas wysłuchana. Bardzo fajny kawałek, rytmiczny, miły i wesoły. Także no to czas na muzyczny upominek. Kolejny piosenka dla Mirka. Teraz na miły wieczór. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Już, moi drodzy, czas na następną piosenkę, a będzie to piosenka z pozdrowieniami od Mirka. Piosenka jest dla Was wszystkich.

Na konsolce pozdrowień jest także z nami Krystian z Aachen. Witam serdecznie, dobry wieczór, a teraz kochani piosenka dla tych wszystkich, którzy siedzą cichutko i nie przyznają się, że są. Pozdrawiam Was serdecznie, piosenka dla Was.

0: trochę przed nami. Za parę chwilek będę czytała, co pisze Ewa Banaś, później Bolesław z Prudnika, Ola z Prudnika, Bartek z Kostrzyna i Krystian z Aachen.
1: Wiesz, tak sam na sam chcę poczuć twój smak, więc siebie mi...
2: Radio Larmo, dla was gra

0: Radio Larmo gra 24 godziny na dobę. Legalnie na serwerze nadawczym portalu Loud FM, które pokrywa niezbędne koszty licencji GEMA i GVL.
1: Słuchasz Radio Larmo. Radio, które gra dla nas w internecie.

0: miło witam, serdecznie pozdrawiam i fajnego wieczorku życzę. Witam Ewę Banaś, która pisze: witaj Jolu, pozdrawiam serdecznie Ciebie, Twoją rodzinkę, Małgosię, sympatyczne urwisy, prezenterów i słuchaczy Radia Larmo. Życzę miłego wieczoru i wspaniałej zabawy z Radiem Larmo. Tak napisała Ewa Banaś, dołączyła 5 czerwonych serduszek. Ewuś, witamy, dziękujemy, pozdrawiamy. Serduszka dla Ciebie także wysyłamy i piosenkę dla Ciebie także tutaj teraz podarujemy w prezencie. Proszę bardzo.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Moi drodzy, wiecie, co jest fajne i ciekawe w radiu? A na przykład to, że nigdy do końca nie wiadomo, kto nas tutaj właśnie wszystkich w radiu ze słuchaczy słucha. Może ktoś gotuje, ktoś odpoczywa, ktoś jedzie samochodem, a muzyka łączy wszystkich. Muzyczny upominek od Ewy Banaś dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo, dla sympatycznych urwisów, prezenterów. Proszę bardzo, muzyczny upominek z pozdrowieniami na fajny, miły wieczór, 20:50, poniedziałek, piosenka od Ewy Banaś dla Was.

I także miło witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku, a witam Bolesława z Prudnika, który pisze: Pan Bolesław uprzejmie melduje swoją obecność na dzisiejszym muzycznym wieczorze. Jolu, przyjmij serdeczne pozdrowienia oraz życzenia udanej audycji. Niech repertuar będzie zacny, atmosfera należyta, a słuchacze liczni i w dobrych nastrojach. Pozdrawiam Gabi i Darka, szefostwo Radia Larmo, panią Bożenkę, Olę z Prudnika, całą ekipę Radyjka oraz wszystkich, którzy zasiedli dziś przy swoich odbiornikach. Pan Bolesław przyjął wygodną pozycję odsłuchową i niniejszym przekazuje stery prowadzącej. Jolu, proszę działać, resztę pozostawiam twojemu doświadczeniu. Życzę wszystkim udanego wieczoru, dobrej muzyki i samych przyjemnych chwil przy Radiu Larmo. Tak napisał Bolesław z Prudnika, dołączył także 3 czerwone serduszka. No to kochani, z pozdrowieniami, z serduszkami na miły wieczór, piosenka dla was od Bolesława z Prudnika.

0: I tak sobie siedzę i tak sobie myślę, gdzie Bolesław z Prudnika zapodział swoje cygaro i kapelusz. No ale jak już sobie tak wygodnie siedzi i słucha audycji, no to także dostanie od nas wszystkich muzyczny upominek. No to jak sobie słucha, no to niech sobie słucha. Pozdrawiamy serdecznie piosenka dla Bolesława z Prudnika.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

Już za chwileczkę, za dwie minutki i troszkę będę czytała, co pisze Ola z Prudnika, później Bartek z Kostrzyna, Krystian z Aachen i jest jeszcze Mirek z Prudnika i jest nasza Bożenka.

0: I już także milutko witam i serdecznie pozdrawiam i fajnego wieczoru życzę, także uśmiechu także. A witam Olę z Prudnika. Ola pisze: cześć Jolu, jak to dobrze, że znowu jesteś za konsolą i grasz dla nas, naprawdę wspaniale. Jest zacząć nowy tydzień w Twoim muzycznym towarzystwie. Poniedziałek bywa trudny, ale świadomość, że wieczorem jest Twoja audycja, od razu poprawia się humor i daje mnóstwo pozytywnej energii na kolejne dni. U nas dzisiaj pogoda niestety zupełnie nie dopisała. Od samego rana było szaro, ponuro i potwornie brzydko. Deszcz lał bez przerwy cały dzień, a momentami przychodziły wręcz ulewne deszcze, które skutecznie zepsuły humor. Na całe szczęście jest Twoja audycja, choć za oknem wciąż jest nieprzyjemnie. To dzięki Twojej muzyce i głosowi ten wieczór zapowiada się po prostu fajnie i klimatycznie. Rozganiasz dzisiaj wszystkie te deszczowe chmury. Słucham Cię z wielką przyjemnością. Pozdrawiam najgoręcej, jak się da, i życzę Ci wspaniałego, udanego programu oraz samych pozytywnych wiadomości od słuchaczy. Poproszę o piosenkę dla Ciebie. Digi, digi. Dziękuję za piosenkę. I tutaj Ola także dołączyła czerwone serducha. Jest ich 6. Piosenka jest już przygotowana. Piosenka od Oli z Prudnika dla mnie. Piosenką dzielę się oczywiście z Wami wszystkimi. Olu, dziękuję za piosenkę. Już jest przygotowana, a następna piosenka będzie od nas wszystkich na miły wieczór dla Oli. Słuchamy.
1: A teraz piosenka na życzenie.

Moi drodzy, przypominam, czyje wpisy czekają kolejno na konsolce pozdrowień. Za chwileczkę Bartek z Kostrzyna, później będzie Krystian z Aachen, Mirek, Bożenka i jeszcze jeden wpis od Krystiana z Aachen.

I także miło witam i także serdecznie pozdrawiam. Witam Bartka z Kostrzyna. Bartuś się spóźnił chyba już drugi raz. Kolejny któryś na mojej audycji spóźnił się tutaj z piosenką. Ola wyprzedziła i już czytam, co napisał Bartek. Najserdeczniejsze pozdrowienia dla pani Bożenki, Stanisława, Ani, Piotrka, Bogusława, Joli, Mirka oraz wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Proszę o piosenkę Digi Digi. No niestety, przed chwileczką piosenka Digi Digi była przez nas wszystkich wysłuchana, więc Bartuś, dziś będzie coś innego od Ciebie. Dla wszystkich słuchaczy druga piosenka będzie dla Ciebie na miły wieczór i Bartuś tutaj jeszcze dodał serduszka czerwone. 6-9 czerwonych serduszek. Bartuś, dziękujemy, pozdrawiamy, fajnego wieczorku tutaj, tam dla Was życzymy. Już, moi drodzy, piosenki będą dwie. Pierwsza od Bartka dla Was wszystkich, a druga od nas wszystkich dla Bartka.

0: kochani, mamy godzinę 21:23. Zapraszam na konsolkę. Jeżeli ktoś ma jeszcze takie życzenie, proszę, zapraszam. Piszcie, za 2-3 minutki będę zamykała konsolkę. Pozdrowień, a teraz miło witam i także serdecznie pozdrawiam, życząc fajnego wieczorku. Witam Krystiana z Aachen, który pisze: dobry wieczór, droga Jolu, witam i pozdrawiam od serduszka i życzę miłej zabawy. Oczywiście także pozdrawiam całą ekipę radia, bo długo ją znam. Pozdrawiam także wszystkich słuchaczy. Mam prośbę, proszę o piosenkę Jacek Silski, Baila Morena. Znam tego chłopaka, sorry za moja polska gramatyka. Danke, dziękuję serdecznie i pozdrawiam. Także jeszcze raz serdecznie witam Krystiana, pozdrawiam także, życzę miłego wieczorku i na życzenie Krystiana zaśpiewa za chwileczkę Jacek Silski, a następna piosenka na miły wieczór z pozdrowieniami będzie, Krystian, dla ciebie.
1: A teraz piosenka na życzenie.

No i czy to, moi drodzy, co tutaj jeszcze pisze do nas Mirek? Mamuśko Bożenko, specjalne pozdrowienia lecą dziś właśnie do Ciebie. Fajnie, że znowu jesteś z nami. Życzę Ci wieczoru pełnego dobrego humoru, miłej muzyki i takich chwil, przy których człowiek po prostu uśmiecha się sam do siebie. Oczywiście pozdrawiam również całą naszą kostrzyńską ekipę: Stasia, Bogusię, Bartka, Irenę i Elę. Niech Wam wszystkim dzisiaj dopisuje humor i muzyczny nastrój. Jolu, teraz poprosimy o coś specjalnego dla Bożenki i całej naszej kostrzyńskiej ferajny. Niech poleci coś, przy czym noga sama zacznie wystukiwać rytm. Mamusiko, baw się dobrze, słuchaj z przyjemnością i korzystaj z naszego wspólnego muzycznego wieczoru. Tak napisał Mirek, dołączył czerwone serducha, 8 czerwonych serduszek wraz z piosenką dla całej naszej kostrzyńskiej ekipy. Będzie z przytupem.

od naszej Bożenki są dwa wpisy, no to już za chwileczkę je przeczytam i następnie będę czytała. Tutaj będzie piosenka na życzenie Krystiana z Aachen. Czytam, co pisze Bożenka. Jolu, teraz zagraj fajną piosenkę dla Ewy Banaś i dla Gabi i Darka oraz dla wszystkich słuchaczy. Dziękuję. I są dołączone czerwone serducha. I druga jest także jeszcze jedna, druga prośba od Bożenki. Jolu, dzisiaj zagraj mamuśki Bożenki ulubioną piosenkę. Dziękuję. I także są dołączone czerwone serducha. No to moi drodzy, pierwsza piosenka będzie od Bożenki dla Ewy Banaś, Gabi, Darka i dla wszystkich słuchaczy, a druga piosenka będzie dla naszej Bożenki. Posłuchajmy.

I od naszej Bożenki tutaj jeszcze jeden wpis widzę. Pisze Bożenka, dobranoc Jolu i dziękuję za super i piękną audycję. I są dołączone czerwone serduszka 3. Dziękuję także. I za chwileczkę będzie piosenka z pozdrowieniami na miły wieczór od Krystiana z Aachen. Jest także wpis od Georga z Köln. Jest jeszcze Bolesław i jest jeszcze Mirek.

0: I za chwileczkę, moi drodzy, piosenka na prośbę Krystiana z Aachen. Dziękujemy i serdecznie jeszcze raz pozdrawiamy. Po piosence będę czytała, co pisze do nas tutaj Georg z Köln.
1: A teraz piosenka na życzenie.

0: jest z nami dzisiaj także Georg Skel. Witam serdecznie, pozdrawiam także serdecznie i życzę jeszcze fajnego wieczorku. Cieszę się, że jest z nami ktoś z Keln, właśnie Georg. Żeby to zabrzmiało dobrze, prócz Prudnika i Kostrzyna nad Odrą jest z nami właśnie Georg Skel i jest także z nami Krystian z Aachen. Miło, cieszę się, czytam co pisze Georg. Witaj Jolu za serami Radia Larmo. Fajnie tak pracując na komputerze słuchać jednocześnie Twojej muzyki. Zanim mój wpis zostanie w kolejności przeczytany, to zapewne będzie już pod koniec audycji. Życzę Tobie Jolu i wszystkim słuchaczom fajnego jeszcze wieczoru i później miłych snów. Tak napisał Georg, dołączył czerwone serducho. Dziękujemy serdecznie, również jeszcze raz serdecznie pozdrawiamy, życzymy jeszcze fajnego wieczorku, a później także miłych, fajnych snów. I piosenka, teraz będzie muzyczny upominek dla Georga, a następna piosenka będzie od Georga z pozdrowieniami na jeszcze miły wieczór dla wszystkich słuchaczy Radia Larmo. Dziękujemy.
1: Ta piosenka jest dla Ciebie.

I jeszcze, kochani, przeczytam, co napisał Bolesław z Prudnika i Mirek także z Prudnika. Bolesław pisze: no i proszę, czas najwyższy, aby pan Bolesław powoli zakończył dzisiejszą wizytę w radiowych progach. Jolu, dziękuję za kolejny bardzo przyjemny wieczór, za muzykę i za atmosferę, którą potrafisz stworzyć lepiej niż nie jeden zawodowy konferansjer. Czas minął niepostrzeżenie, co oznacza, że audycja spełniła swoje zadanie. Wszystkim dzisiejszym słuchaczom przesyłam serdeczne pozdrowienia i dziękuję za wspólne towarzystwo. Jolu, zanim całkowicie się rozstaniemy, proszę jeszcze o jeden ładny, spokojny, muzyczny akcent na zakończenie. Pan Bolesław z Prudnika mówi zatem dobranoc Państwu, życzę spokojnej nocy, dobrego odpoczynku i do kolejnego muzycznego spotkania. I są dołączone trzy czerwone serduszka od Bolesława z Prudnika. Czytam, co napisał tutaj jeszcze do nas Mirek. No i kochani, wielki finał. Joluś, ale ten wieczór przeleciał. Człowiek dopiero co usiadł, zdążył się rozgościć, a tu już koniec. Ktoś chyba znowu ukradł nam kawałek czasu. Dziękuję ci, Jolu, za świetną muzykę, dobry humor i kolejny wieczór, który zdecydowanie był za krótki. A wszystkim, którzy byli dzisiaj z nami, wielkie dzięki za towarzystwo. Jolu, teraz jeszcze jeden konkretny strzał na zakończenie. Niech poleci coś, przy czym nawet najbardziej zmęczona noga powie: dobra, jeszcze jeden numer. A tobie, Jolu, życzę spokojnej nocy, porządnego odpoczynku i żeby jutro kawa zadziałała już przy pierwszym łyku. Kochani, dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się, odpoczywajcie i do następnego radiowego spotkania. I są dołączone także serducha czerwone od Mirka. Dla was jest ich 6. Moi drodzy, 22:05. Żegnam się z wami na dziś. Dziękuję za wpisy na konsolce pozdrowień. Dziękuję za uśmiechy, bo zapewne także były za piosenki. Życzę wam jeszcze miłego wieczoru, spokojnej nocy, pięknych snów, ale to dopiero jak pozasypiacie. Jutro fajnego, miłego, w miarę ciepłego i słonecznego dnia życzę wam. Także teraz będzie piosenka od Bolesława i od Mirka na dobranoc dla was. Ta piosenka jest także dla was ode mnie. Dziękuję serdecznie, uważajcie na siebie, trzymajcie się zdrowo. Była i grała Jola. Do usłyszenia i dobranoc.